Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyły mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ściszkę oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi czreba połne. Zawerchniogo jest w ściszku, od spekę i zliwe. Guzerjami do gory, kołosiom doliną.

z winnicy miłości. Niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwala za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure wyryte imiona.

róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze lecika lieta. Zasłużył, żeż ja u pana, kuraczku za hej.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Przynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy obzeracz przyrody, naszą audycję, w kotri proszę was na mały wandriuk. No i dneska mamy 89. odtynok już, no, to kus dołchoj audycji, dołchocho programu, już tak welo to tych odtynki nachrałem dla was. No i to tchneszni odtynok jest w ramkach takiej serii, w kotri wandrujemy po nacjonalnych parkach w Polsce. No i teper może przyzryjmy się w małopolskomu województwie, w kotrym nachody trzcia najbliższe czysło nacjonalnych parków w Polsce. No już mochliste posłuchaty pro ojcowski nacjonalnej park, a chneska i chamy w Gorce. Tak, za tym budeme eksplorowaty dokładni i odkrywaty gorczański nacjonalny park. Jest to park, jaki nachody się, no właśnie, w Gorciach, a dokładni obnymat centralną część toho chrbetu, to toj hirskoj grupy, a dokładni, jeszcze dokładniejsze, to masywy Turbacza i Gorcia. Nacjonalny park był zaklekany w 1981 roku z riszenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980 roku. Dyrekcja Gorczańskiego Nacjonalnego Parku nachodzi się w selu Poręba Wielka. No a takim inicjatorom, organizatorom i pierwszym dyrektorom Nacjonalnego Parku był taki człowiek jak Jerzy Honowski. Oczywidno, jak każdy nacjonalny park, tak i tot gorczański ma swój symbol. A to tym symbolom w totem przypadku jest salamandra plamista. No i chneska sobie poznam, popowimy sobie kus pro geologiczną budowę to tych hir, tyż doznamy się pro tak wyjątkowe ekosystemy, z jakima możemy stretyty się w czas z wandriłok po Gorciach. No i tyż kus wam powiem pro floru, faunu Gorczańskiego Nacjonalnego Parku. Za tym bud te znamy przez najbliższe parę dziesiąt minut, bo będzie ciekawo. A po klasztorze przed wami muzyka.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

i wernule sme po korotki muzyczni pererwi dorochy słuchaczy, chneska w obzeraczu przyrody wandrujemy po Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Jak sama nazwa wysiduje, to tot park nachodzi się w Gorciach. Pasmo Gorciu jest bardzo ciekawo zbudowane, bo z takich skał, które nazywają się razem Flysz, karpacki Flysz, też tak możemy powisty. I tot Flysz to jest taka netypowa, kus skomplikowana geologiczna formacja, która buduje no dost wielki czas wszystkich Beskidiu. No i tot Flysz dilet się na różne takie jednostki, na przykład płaszczowiny. I mamy dwie takie hołowne płaszczowiny, Magórsku i Szlesku. No i pasmo Gorciu zbudowane jest z takich skał, które są częścią płaszczowiny Magórskiej. I to ta płaszczowina to w zahali jest taki miszmasz piskowykiu, konglomeratiu i łupkiu. To te skały są te osadamy, akumulowały się w głębokich moriach, jakie istnowały w epokach kredy i paleogenu, mniejsze bilsze od 94 do 31 milionów roku temu. Taki dominujący kompleks skał to jest zbudowany z takich chrubych, tonkich warstw piskowykiu, które były akumulowane w takich subepokach paleoceni i eoceni, dokładnie od 65 do 37,5 miliona roku temu. I tot kompleks jest właśnie bardzo chruby, bo ma taką tonkist 2000 metriu. No i z takich piskowykiu są zbudowane to te gorcy. No a w centrum Gorciu to nachodzi się turbacz, najwyższy werch, który ma 1410 metrów nad morą. Od turbacza promenysto odchodzi hołowne chirskie herbety Gorciu. Mają one taki równoleżnikowy układ, no i dost dołchy sód to te herbety, mają do 20-25 kilometrów, na przykład jest herbet Turbacz, Kiczora, Jaworyna Kamienicka, Gorc Kamienicki i Wielki Werch. No, też na południowym schidzie mamy taki Knurowski Perewał o wysokości 846 metrów i tam dalsze za to tym perewałom idę uski taki herbet pasma Lubania. Ale już to Lubań to nachodzi się za chrany ciamy Gorczańskiego Nacjonalnego Parku. No i ale wertajmy już do tego parku, bo tam na jego obszarze nachodzi się weloch takich chir, które mają charakter werszyny, takich skalnych kopułkus, czasem konusiu. No i co interesujące, znaleźli, że turbacz nie nachodzi się na obszarze Gorczańskiego Nacjonalnego Parku właśnie, bo najwyższym werchom w to tym nacjonalnym parku jest Jaworyna Kamienicka o wysokości 1288 metrów, a sam turbacz, najwyższa toczka Gorciu, neje właśnie czastą nacjonalnego parku. No i to ty gorcy tonelem geologia, ale i też taka żywa przyroda, bo precin no dawniejsze gorcy to były takim liśną obszyrą, rosła tam taka karpacka puszcza i właśnie prototy interesujące temy powiem wam pilsze po korotki muzycznej pererwi.

słuchate obzeracza przyrody. Chneska, chodzimy sobie po Gorciach, a dokładnie po Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Park, jaki jest wyjątkowy, krasny i dyki, ale i też był zmieniony człowiekom. Dawniejsze obszar Gorcił to była porostne na Karpacką Puszczą. To te drzewa okrywali prawie, że ciłe ubocza. No i też to te lisy to były liczne. W zależności od klimatu, od też obstawy w terenie i też od toho, czy ubocza były zwernene na piłnicz, czy na południe. No, ale to wszystko zaczęło się dawniejszy już przed tysiącami i setkami roku miniaty, odkal na floru Gorcił w dost wielki sposób zaczął diaty czołowik. Miścia, na których lis był wyrizany, wyciaty, albo zniszczony wichrami, albo inczyma naturalnymi katastrofami, to te tereny były zaniaty na rolną gospodarkę. Z początku to były owce wypasane albo korowy, a pak to jeszcze było koszenia łuk. Zatem no, na różne sposoby były to te porożne obszary hir hosnowane. No i w ten sposób wozniknęły tak hirskie polany, które no, chneska odznaczają się wielkim bohactwem i różnorodnością roślinnych układów. Tyż w Gorciach pojawiły się tak korzystne obstawy do rozwytku roślin, które potrzebują do rozwytku wielkiej kiłkosty świtła. Są to takie rośliny, które raczej no, stryczamy już wysoko w chorach, w Alpach, na takich alpejskich i subalpejskich plantrach. No i to te rośliny prywandrowały w Gorce z susidnych hirskich hrbetiów. No i właśnie na tych polanach w Gorciach naszły korzystne obstawy do rozwytku. Tyż, no właśnie, są te tak interesujące polany w Gorciach, ale po to tych polanach, po to tych lisach chodzą sobie tyż i zwierzęta. W Gorciach możemy stryczyć się z wieloma gatunkami zwierząt, które w innych czasach Beskidiu już nie mają tak wielo siedlisk. No, na premier to idę mi pro dyku swyniu, pro jelenia, sarnu, wydru, borsuka albo łasyciu. To te zwierzęta bardzo dobrze czują się w Gorciach i najtak będę jak najdłuższe. Tyż to, że tam seredowisko jest zriżne ciuwane, bo są lisy, są polany, są takie chłopoki doliny i tak dalsze, to wszystko ma pozytywne wlejania na różnorodność gatunkową fauny Gorczańskiego Nacjonalnego Parku. No i to poklasz to wszystko, a po krótkiej przerwie to mam dla was taką zajawku jednej turystycznej trasy, którą możecie sobie pochodyty właśnie w Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Zatem budźcie jeszcze ze mną i czujemy się o paroch minut.

Drohy słuchaczy, wernule sme po korotki perervi, trwat program obzerać przyrody i proszę was kraśnina mał w Andriuku Press, Gorczański Nacjonalny Park, a dokładniej beru was na mał w Andriuku po dolini potoczka o nazwie Jaszcze. Właśnie prez Dolinu Toho Potoka jest wytyczona, jest zorganizowana turystyczna trasa, z której możecie skorzystać, koli choczete, jest bardzo krasna, nie tak dołucha i nie trzeba być zaawansowanym wandrownikom, żeby sobie tam poradzić. To ta trasa nachodzi się w okoliciach wielkiego seła o nazwie Ochotnycia Hirna, Ochotnica Górna po polsku. I tyż początek steżki Dolina Potoczku jeszcze nachodzi się w Ochotnici Hirnoj w takiej czasty, która nazywa się Kosarzyska. Trasa ma 8 km dołhosty. Na to tej trasie są tak wyznaczone przystanki, to tych przystanków jest 13. Żeby przejść trasę podripujemy od 4 do 6 hodyn. Taka riżnycia do chory, o tak, to trzeba tam wyjść prawie 400 metrów. Nie jest to bars ekstremalni velo, ale Tiszne wskazuje to, że to jest bars taka płaska trasa. Bars interesujący najdemy tam miścia, bo na premier w czas wandriukę to projdemy mimo takiego małego ozerka, to bude przystanok numer 3 na Polanii Łonna. W maju możemy tam obzerać traszkę, kijankę, kumaka, kijankę żaby oczywiście. Zatem jest hołosno w wiari, o tak, w tamtym rejonie. Tyż budemy tam wandruaty w czas właśnie wzdłuż tej doliny przez czas Karpackiej Puszczy, która jest obniata stysłą ochoroną. Tyż dozrymy się tam par starych, wielkich smerkił. Tyż to jest bardzo interesujący punkt. Nachodzi się na trasie taki pamiętnik, której upamiętniat, który jest na cześć katastrofy amerykańskiego bombowca Liberator z 18 grudnia 1944 roku. No, koli była 50. rocznica tej podii, to tam, w tym miejscu, w Serydni

0: dziecka. Zatim, no, nycz inczoho jaklem, po prostu prowirty kalendary i zaplanowaty mału ekskursju w toti kraśni czasty gorciu. I to wszystko, co dla was przyrychtuwał je w ramkach obzeracza przyrody Progorczański Nacjonalny Park. Zaohaczam was słuchać dalszych odtynkiw naszej przyrodniczej audycji. Dziękuję wam serdecznie dneska za słuchania, za prysutnist. Trzymajcie się, ostańcie zdrowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie boleć. Im piszą. I jeszcze bardziej boleć.

Pierwozłannej. Andrejku, synoczku, mizerotko, i jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadzieję rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, wiczy, pidesz, synoczku, prawda, że pidesz. A może i krest ponesty, bude trzeba. Ponesesz, synoczku, ponesesz, pone, po, pone.

Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się

wyjedź ze mną do lata. Przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wszystkie. Wesoły anioł w Leluchowie miła, zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem.

brzozami się brata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Obarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obarianczyk z mojej muki budu piuk.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżdeń.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 2. Piatnycia, 10 sicznia 1947 roku. Pisze Jacenek Sydor do 6 w New London, pod datom 30 wersnia. Drogi krajan, z dalekiego kraju ta ridnoho waszego seła, piszu do was nieznany wam człowiek kilka słów, w których was ta waszą wsiu rodynu pozdrawlaju. Lista od was odobrał brat Filowej żeny Izydor Świadkowski. List był z datą 25 lutego februara 1946 roku. No jakoś zaraz nie odpisował, bo jak to Lemko, wse mają duże roboty i aż do teper się zwlekło. Może wam znany był diak Jacenek Izydor, odże ja jego wnuk, toże Izydor i bywszy do teper psalmopiwec i uprawiatel śpiwu. Wasz brat Phil ze swoją żeną ta szesteryma dietmy wyemigrował w radiańską Ukrainę i poselił się w Woroszyłowo-Hradzkiej Oblasty. Także i wasza sestra Stefania Szelep z mużą i dietmy wyemigrowała i majże wsia rodyna. Dwóch synów Stefanii służyły przy Krasnej Armii. Oden wernął się zdrowy, a drugi utratył jedną nogę po kolino i oba pojechali za rodyczami. Było bardzo chłopców Krasnej Armii z Lemkiuszczyny, Słowakii ta Zakarpackiej Rusy i przeważno wsi uczestowali w bojach koło Prahy na Czechach. Mnoho poległo tam i nie wernuło się na rytną zemlu. Brat wasz Konstantyn pomarł w 1943 roku. Aż to do pereselenia to seła Mochnaczky wyemigrowało ponad 100 familii, a ostało się wse około 40 rodyn. Na razie żyjemy, jak to każut, na łaści tepericznej Polszczy. Mnoho chciałby ja wam skazaty i małbym szto, no na żal nie morzu. W Mochnaczki Wyżnoj leszyło się bliższa połowy na seła. Odnym słowom, z nowosandeckiego powita wyemigrowało ponad 70%. Z innych powitów, jak Gorlici, wyjechali w mniejszej połowyni. Teper na razie wsio tak stoi, aż to dalsze bude, to nie znamy. Wiste, jak przechodzia do tych ludzi, że to wyemigrowali, to nie duże zwłóczat dobrym tonom. W każdym razie, naród nasz, jak

Ma i dewoty, bo nie był kto nas prowadzyty toczno, tylko na wsi bokę szarpajut, toho chłopa Lemka, bo on ledwoż to znaje podpisaty się, ale nie po swomu. Nasza inteligencja dywyła się i dywycia na swoje własne życie. I teper nie był kto powesty naród, czy nami chaty, czy nit. Nasze pany, co kazali w serze sud ruskie, pokryli szkole, ruskie wojska przyszły do nas, i teper żyją po polskich miastach i swoje życia spasają. No dast boch, że to dakole w psio pererwe się. A i to można skazać, że to nie ma zła, aby na dobre nie wyszło. Podczas niemieckiej okupacji przeżyliśmy mnoho trudów, mnoho pracy przy różnych robotach państwowych ta okopach. Przy Niemcach nas nazywano Ukraińcami. I tak musiło być, bo tak Niemci kazali. Teper u nas szkoły wsi polskie po sełach. Nasze świaszczenniki rzadko desut. Do Mochnaczki dojeżdżaje polski świaszczennik, a nasz otec Węgrynowicz spasaje swoje życia w Tarnowi. Uścia ruskie, powit górleci. I z prywatnego pisma. Pisze Fedor, że u was robitnik zarobit dolara na godynu. U nas natomiast maje robitnik na traci od 15 do 20 zł na godynu, albo za 8 godyn 120 do 160 zł. Na amerykańską walutę to wyjdzie koło 25 centów za 8 godyn roboty. A teper, co może kupić robitnik u nas za denny 8-godynowy zarobok? 1 kilo sołoniny kosztuje u nas w wilnym handlu 350 zł. 1 kilo cukru 185 zł. I kilo chleba 25 zł. Litra mołoka 20 zł. 100 kilo pszenici 3,5 tysiąca zł. Żyto 2,5 tysiąca zł. 1 kiń 50 do 80 tysiąc. Jedna korowa 35 do 50 tysiąc. Motor do mołoczenia zbliża na 5 do 7 łoszadynych sył 35 do 45 tysiąc zł. W sobotu 16 novembra dostała teta Fronia pakunok z Ameryki. Nie znaję od koho, bo adresu zdrowotnego na żadnej kartki nie było, a nie darze stempla pocztowego. Nie był on takoż zaszytej maszyną jak pierwszy dwa, a zwyczajno ruczno. Pewno ktoś do niego dobrał się. Szkoda, że to nie dali znaty na peret, bo można by było na poczty otworyty i stwierdzyty, że to jest, a czego brakuje. Każą tu ludzie, że to dostają paczki, że to duże często paczki są porozrywane i okradene. Trzeba będzie albo lepsze paczki pakułaty, sznurkami zawiązywaty i peczatką zaosmoczywaty, albo ciłką perestaty wysyłaty. Może lepsze będzie posłaty dolara albo dwa w rejestrowanym liści, jak kupułaty dorohoryczne szmatki, jakie na pocztach wymieniają, albo zwyczajną kradut. Bidny to dlemko na tom świti. Nigdy nie ma dobrej mamy, a wsiuda maczofu. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Polsce ogłosiło 13 września 1946 roku, żeby grażdane Polszczy, jakie mają krewnych w Ameryki, pisali do nich po koni, korowy, maszyny rolnicze itd., że to te riczy perewezyt UNRRA, a zwertaty się każą do Polish Supply Wyoming Washington DC. Nie znają, jakie tam ciny na korowy i koni i co opłacać się taka wysyłka. Dobre bude, jeśli to ogłosite w gazety, żeby ludzie dokładno znali za wsio. Fedor przysłał w zgadaną liści drugi i trzeci list Dmitra Wysłockiego, wyniatok z gazety, jaki znachodzi się w Tarnopolszczyni. Duże tiszu się, aż to on tam. Może troszki pomoże i zakorenyć się. Zależało mi duże, żeby delegaty od amerykańskiego Lemko Sojuza wyjechali tam i tiszu się, aż to tak stało się. W ostatniej chwili dowiaduję się, że to jest w gminie Afiszka ze starostwa z ogłoszeniem, że to przyjeżdża sowiecka komisja do Peremyśla i kto chce pojechać SSSR, to budem ich pojechać. Na zimę nie będę bardzo ochotniki, ale na wesnu zbierę się bardzo. Dobre byłoby, żeby Wysłocki wynaszał dobre miścia i żeby pereseleniu nadaty organizowany charakter, żeby nie powtórzyło się to, co było do teper. Szkolny dity w celi czarna. Redakcja Karpackiej Rusy dostała śledujące pismo od szkolnych ditej w celi czarna, poczta grybił. Za ditej pisze uczytelka. Na pewno zdywujecie się, kto i poczto do was pisze. Pisze uczytelka, jaka pracuje w odnym celi na Lemkiuszczyni. Sełony wielkie było, a teper jeszcze mniejsze czysle drżytelił. W szkoli takoż nie bahato ditej, a i ty często mnie pytają, czemu my niczego nie dostajemy z Ameryki? Czy tam nasze ludzie nie mają ditej? Czemu one pro nas nie pamiętają? Dity polskie często dostają różne podarunki. Panie redaktor, czy przy waszej pomocy nie dałoby się tu coś zrobić?
Тут є діти, які приходять до школи.

koły hoły, bosy, a często i hołodny. Zbliżaje się zyma, a u nich niczego na sobie nie ma. Proszę was, poruszajcie tak pekuczu sprawu jak bida i nużda naszych dzieci. Tania Hołowaczuk, uczytelka. My pomistyli pismo uczytelki Tani Hołowaczuk, żeby peredaty jej prośbu krajanom z Czarnoj i sąsiednich seł. Byłoby duże dobre, żeby w tych miejscowościach, gdzie jest bilsze od noselczan z Czarnoj, paru żen pereszło po merze krajaną, zobrało odeżu dla szkilnych dzieci i posłało paru pakunków do czarniańskiej szkoły na adres uczytelki. Od pereselenciów w Sowickim Sojuzi i Starnopolskiej oblasty. Pisze Pupczyk Myron do szwagra Stefana Humeckoho Farmington. Jacholnycia, 25 wersnia 1946 roku. Za otrzymany od was list, prysłany 22 lipca 1946, dużo dziękujemy. I z toho listu ja dużo dowiedział się takiego, czego my nie znali, prymirom kto został w Uściu. Ja znał o tych, które znamy, wyjechali, a dalsze trudno dowidaty się, bo czohosy nie dostajemy żadnych listów z Polszczy. Drogi szwagry, prosy też, żeby napisaty wam prawdu pro nasze powodzenia. To my żywem jako tako. Jeszcze nam starczy toho, co zme zabrali z Polszczy. Ja sam mał paru konej, trzy korowy, jednego buchaja, jedną jawiłku, pczoły i wsi gospodarskie znariadzia. Także do Grybowa ja wiózł wisem fur. Jak my wyjeżdżali, ja zabrał jednego konia, dwie korowy, jedną jawiłku, pczoły, dwa wozy, maszynę do szycia, maszynę do mołoczenia i drugie. I to nas trzyma do tej pory. Zasiwy my ostawili, to było zasijano i zasaczeno. Prawda, i tu my dostali, chociaż nie na 100%, no to można wytrzymaty, ale od 2 miesiaci w nocy zniszczono moje 4 pni z pczołami, potem pacia propało w nocy i kury, i tak pomału już coraz mniejsze. To też to pojechali dalsze, wsi do nas powertali. Ostał się Zachar Kowalczyk, mąż Odozy od Pazy, a Odosa przyjechała do Semana Kowalczyka na Konopiłku. A aż co do Dmitra Wisłotkoho, to on był u nas w Jacholnyci. Był u Antonia Humeckoho na obidi, ale ani szwagra Antonia, ani mene nie było doma, bo my oba wyjechali do Czernowiec za pokupką konej. No, co on wywnioskował, nie znaju. Duże mene zaciekawili to te wytynki z gazet, jakie tam w Polszczy nasz naród terpyt. Kole my wyjeżdżali, takiego teraństwa nie było, ale trudno, życia człowieku dorosze nad wsią. Może da kole się poprawić. Urożaj u nas byle słaby, bo posłucha majże ciły lito panowała. I teper doszczu nie ma. Ale jeszcze toho roku nie dajemy kontyngenty, to se dajemy radu. No na 1940 samej wrze trzeba budę dołaty. A naród werta jest daleka. Odoza rozkazuje, że to nikto tam nie może byty. My na razie wsi zdorowy. I powody się nam, jak im wspomnął, nie najhirsze. Żyjemy nadiją, że to kolesy się nam poprawyt. A może perżejemy tot tiachar, jaki raz u raz spadaje na nasz ruski naród i na pewno soneczko zaświty i dla nas. Odoza przyjechała Hneska, może by deś najszła chatu, to by zaraz przyjechali wsi z ditmy. No ja się rozpysał jak Amros, a tu trzeba i dasz to robyty, bo się stara słaryt. My sobie żyjemy w zachodzi, dity słuchniacze i pracowyty. Nie możu na nikogo się poskarżyty. Dalsze familijne pozdrowienia. Nasze krajany w Germanii. Ożenił się z Niemką. Mnoho chłopców i dziewczat wywezenych Niemcami na prymusowe roboty w Germaniu ostaje się tam do sich por, gdy kotry z nich boja się jechaty do rodnego kraju, bo po biżeńskich taborach w Germanii polskie i ukraińskie faszysty straszat ich, że każdego, kto wernie się z Germanii do domu, bolszewiki wywoziat w Sybir. Inszy nie wertają cię, bo pożenili się z Niemkami w dołamy na ich gospodarstwa i tam już ostanąć się. Dziewczata tak samo powychodzili za mąż, za Niemciu, a pobliżęcił z różnych drugich krain i już idąc z mużamy. Niżej pomieszczamy, co pisze Anna Rewak, towariańska, do swojej tety w Ameryki. Droga teto, donoszę wam, że list od was ja odebrała i duże wam za niego dziękuję. Ja, Bohu dziękuję, zdrowa. I donoszę wam, że ja wyszła za mąż 2 czerwnia, my brali ślub cerkowny. Brat Michał takoż ożenił się z nim koju z tego roku i już mają dytynu. On żywa od mnie 130 km. Droga teto, duże mnie to tiszy, że ja dowidała się za moich rodziców, już to on jeszcze żywód. Bo ja nie znała do tego czasu niczego. Ja nie piszę niczego do domu. A czemu nie piszę? To wy dohadajcie się same. Ja was dużo proszę, jak budete pisać lista do mojej mamy, to pozdrowujcie jej od mnie i od brata. Napiszcie im, że ja żyła i zdorowa i brat takoż.
Moха адресу не посилайте додому, щоб не пошкодити родичам. Бо молодша сестра поїхала додому, а по нинішній день не доїхала додому. Дорога тето, якби вам не було тяжко, то поможте нам в нашому тяжкому положенню. А як вам самим тяжко, то не задавайте собі клопоту, а ми самі будемо даяк давати собі раду. Чому ми не вертаме? Напишемо в другому листі. Анна Товар'янська, Ревак. І ще прошу вас дати до газети адрес Мадзея Штефана, котрий пошукує свою родину Франка Мадзея в Нью-Йорку. Іван Жук в письмі до братової жени Анни Жук в Кресона, Пенсильванія, пише, що в Германії осталось ще много краянов. Он сам пише її з Мюнхена під датом 17 грудня 1946 року. Лист я отримав 16 грудня 1946 року, за котрий сердечно дякую. Рівно ж дякую за долара, тільки його не одобрив, бо при цензурі певно виняли. Тому прошу наразі грошей в листі більше не посилати, бо витягнуть. У нас в Баварії за гроші нічого не купить, тільки на картку. Поза картку німак нічого не продасть. Ні молока, ні товщу, взагалі нічого. Картки є на кожен місяць. На місячну картку приходить на особу 25 дека масла або маргарини, 80 дека м'яса, до 8 кіла хліба, 10 дека кави з дубини або каштанів, 10 дека сира, 8 кіла картофел, деякі крупи, а цукру. То як вдасться, дадуть 25 дека, але то рідко. Життя, як саме видите, невеселе. Про свою родину я нічого не знав, що вивезена. Доперва я довідався з вашого листа. Всі ми, що сталися під американською окупацією, не пишемо, бо родина могла би потерпіти. Тут є нас багато з Ломківщини, майже з кожного села по кілька. Наприклад, з Флоринки в самому Мюнхені, де я єсть, є 20, а також з Кам'яної, Брунар, Чарної, Уща Руського, Висови, Криничі. А ніхто не пише до родини, хіба як то з Америки, де ж то про родину довідаєшся. При реєстрації нас записували, хто має яку родину в Америці. То я подав вас і Олешнівичів Петра і Джола. Ви одозвалися, а про Петра і Джола нічого не знаю. Так прошу вас довідатися за них і прислати їх адресу або мою передайте їм. Прошу написати, це коло вас є, де близько родаки з Кам'яною. Я тут ходжу на університет, здаємо півроча, то роботи багато. По 20 грудня будемо мати вільне. Адрес передає на одну американку, котра працює в УНРРА, через котру переслав письмо. Dlatego не поміщаємо його адреси в газеті. Но як хтось з родини хотів би получити адрес, найпише на Анну Жук в Кресона, Пенсильванія.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaštiv, jaki w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchać zawdiaka kamaradskomu Radiu Rusten FM z Bratysławy.

Dobry wieczór. Zapraszam bardzo serdecznie na słuchowisko i na następną część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Mi jednak na wspomyny się nie zbierało. Jak dokoli małem ujawlinia o damach, to ciłkom inakże. Choć ona była meluzyną i smotryła uważni, ale niezależni od woli, prychadowało się włastywe dżereło damskich wschladił, to maska wkrywająca bezkoneczny żenskie grymasy, damski utysk, to zapowiedź zdrady wlubowy. Damski zmuczony zir, to zapowiedź finansowej prośby. A pociłunok znaczy, że za chwilę dostanę się windruhomu. Na drugi dzień rano siłyśmy do kawy, na świt iszczy jem się nie pryzerał. Szto mi tam wertep taki, temny i smutny do skrajnosty. Szto, lubisz jeszcze Elwiru? Zwidał jem antypa. Zawirujuczy, to może pry ranni zori, daleki je od wszystkich lubownych wyznań, lem w mracznych weczernich chodynach w selskim odosobnieniu wydyt mityczny krasawyci. Ale neżdał jem odpowiedy. Mi zir perez otworeny dweri wpał do drugiego pomieszczenia. Probacz, druże takie zwidania, besiduju, ale odkal w tebe tak czudowy żeny. Z drugiej izby zbliżowała się cyganka z listą w rukach. Ona iszła stupajuczy prawie jak tenecznycia w sarabandi albo tarantelli. Antypizrył na wchodjaczu i kus się zaczudował. Cyganka szachrajsko śmijuczy się wywywała wróci kopertą jak rozkoszna sylfida, kotra syple otumaniujucze zila na swoją żertwu. W tej chwili poczuliśmy mużskie kroki. W kińcy! Besidował altowy hołos i do sali z szumą woszał po strilecku obleczonej wysokiego rostu o hnuczych się ruchach mężczyzna. Obleczony był w biły kapeluch ze szeroką krysą, w nankinową jasną kurtku, kratasty szkocki pantalony, w chodjaczy od kolin wtisno prytysajuczy z koriany kamaszy. Winy iszą mało ne hołzajuczy się, jakby się zemla pidnym pochynała. Nie inakże, jak zwykło się na parkietach, nadbało pitnosy u nohu, stawlajuczy jej pak jako zruczni i riszuczo. Ruk joho od ramen tworyl piłokruch, znaczy cwobitni wykonywał ruchy. Lem spid rukawa dokuczał uperty i manszet, i joho trzeba było jednostaj chowaty pit rampas od rukawa. Na rameny perewiszena była strilecka torba z borsuczoj skory, a wróci trymał win lufu ruczny ci. W kińcy znate wy już, trepotał win. Ach, ja zachopleny. Podumajte, jaka sołodki, sty jaka rozkisz, takoj delicy jeszcze nie było na połoninach. Toż to sy czaruju czocho, znam to, jeszcze jakiem w smarkatych rokach w honwedach był. A propos hist, ja prawdywi zachopleny i pełni. Win zakłubleno podał mi swoją delikatną ruku, chowajuczy manszet, sam już wychynał się w serpentynu, przy czym jego czupryna chwijała się jak łodoczka, kotra prybywajuczy do berecha ukołyszuje się do spoczynku.
Antyp zapoznał nas. Znaczy Charyton Chorewicz, koleżni oficer pry honwedach, perebywajuczy woświty, wojujuczy w pamiatnym srok osmym roci, a teper używajuczy świta bożocho. Likar, brawo! Besiduwał win, siedajuczy elastyczni na fotel. Ja zachopleny i wy wyberate się znamy? Oczywydno, w kińcy, toho słowa winne lyszał, jest poriadne diło, taka poczta tysiaczy wartat, a jeszcze do toho taka pocztylionka, taka cyganoczka, takie czudo natury, prawi chra apodyrydaszy, w pouczyniu z krasą prawi jak czar z bajok Szeherezady. W kincylem do besidowania lubownych slił. I win, uśmiechający się, przystupił do cyganki i przybrał poważną pozu. Aż to, żwidował win, zazdale pojechate w wiczni wo świti. W kincy za taką wist, jaką jest prynesła, jeszcze jednoho srebrno.

0: do odprawy, jak udistał, do toho pleskotu, który je efektom nespodívanoho kontaktu ruky z lycią. Prychłaskał win oboma rukami po bokach głowy, na czoło przyczesane włosy i zasił na fotel.
1: Sztos pikantnoho, prodążuwał win. Taka cyganoczka, iszczy jak jem stojał w honwedach, znało się na jedną. Prawdywa rozkisz. Przyroda je ciężką do pojaśnienia, neshubleną, a przy tym żartibliwą i zup czasu taką krasu nie zniszczyć. Wyublajuczy się, dumałbyś, że przyroda to prawdywa maczocha. Besiduju maczocha. A propos, jeszcze jak jem był w honwedach, idu, smotriu, krasawycia, dywone żena, zniewolująca cyganka. Ależ toż, zehraja cygani ubronyt jej, braży syny, distaju kinżał szast-szast z szablą. To kinżałom jednomu cyganowy czaszku jem rozrubał, druhomu hołowo odciął, treciomu lice rozpłatał. W kińcy pocił i chory trupił do mojej dulcynei. Ale, zas ważna mina, to ty czasy minuły, ale szto ne myniat. Dumajuczy prawylno zdaje się, szto to ta głęboka toń, w kotry planety i trabanty nezmireni głęboka. Ach, i zabyłby od smotte. Win wkazał na swoich odała. Wzryli sme teper, szto spit kamaszy wyzerali chodaczkę nowo zrobleny na hirskiej kryi. Aż to modni, nieprawda? Ja zachopleny. Na rokom zamówił jem se taky skarpacia, jak zwuczni zowe italianec, taky sandałkę, nie inakże, a skarpacia. Nych to nie uwiryłby, jak lechko w nich chodyty. A propos rozlewu naszych wod, człowiek był w rozpuci. Na polowania, ne pide, jedna nadija jeszcze w żurnalach. Psyka, nowoho mam, łastywie zawdiak gazetam, anonsam zdobył jem ho. Czaczko, ne psyk, jak przyroda ho obdarowała, to daje do dumania, aż toż za duszeczka z nioho besiduju prawdywa sołodki z życia. Ale czym je w kińcy sołodki z życia? Rozbywamy się jak fali o skały. Życie nasze to kaprys przyrody. Oj, zasidył jem się w was, ale człowiek wohen by piszał za takie maluby telamy życie jak wy, panowe. Czas na bekasy. Aż to uśpił dewiatoj. Nachneska, to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Serpen, bratu Jarosławowi. Pomedze stiszkę oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żołte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w stiszku, od spekę i zliwe, guzeriami do góry, kołosiom dolejno.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

zmieszanych. We krwi mam trud pokory, w oczach ziarna gleby. Nie boję się o jutro, choć czuję strach jak kiedyś. Znam nuty przekleństw,

karaj umrzeć pragnę. Karaj adim, karaj ba emen. Da karaj ba emen. Nie kusiemy wiary innych. Karaj legba, ujał mamen. Estinim ni, taslam amen. Har adam ne men, sila amen. Didin anen, bahen amen. Estinim ni, horle maimen. Dajatny da, cajpa majmen. Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy, a ludzie do rozmyślań skorzy, wielu religiom dali życie. Bardun jadam za przygoda innych pójść świata w kandę. Mądrość usła zdobywać w naukach, walczę przeciw gusłom zwietrzałem. Nowy zuch pełnych światła szukam, godle naszych prastoran wiary. Zrozumek młody połączony. Niech rozwieje się roku paramen. Niech nastanie dzień uspa upragniony. O menim belgimdi, cykma tunokluktam, mienim kisen cimdi.

stóp moich, kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, krok piękny lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, salchiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

0: tak daleki.
1: Tak różna robi nieponęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, czy samej pamiętam.

namawiać konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku. U nóg mych płyną, giną jak fale potoku. Chcę odurzyć się, upić

Hej, witam Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocci mieszkałej, małej, jak zmy łatru zaczęły robić w czorni, w bortnim, zmychało z łatry, ładowały. I przyszedł ze świta i mówił chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyjku tak, na stojat. Tak na wyjdę, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom. Z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy. Neje, ciasunku, i neje. Naj choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

sobie zadeptują deptak krynicki. Niosą litość w wypłowiałych oczach, rzucają 50 groszy do kapelusza.